ołówek jednostranno czerwony. Skłoni ręce protegnuty kępowy sztytu. Koryn i wspomnik leci na zad.